dogbe ɖa vevie dogbe ɖa kple dzoxɔxɔtɔe dogbe ɖa kple dzimedidi vevie be ate ma xɔ nyuia keke tso aƒetɔ la gbagbe wo afi be vava ma nye dzodzro esi atrɔ adzoa ate ada kpe ne aƒetɔ fofo la si ke wɔ mi be miete ŋu kpɔ gome le xɔsetɔ ƒe domenyinu mama la me.